zawsze i tak samo będącym, Ty, jednorodzony Twój Syn i Duch Twój Święty. Ty z niebytu przywiodłeś nas do istnienia i upadłych znowu podniosłeś i nie odstąpiłeś, czyniąc wszystko, aż nas zaprowadziłeś na niebo i darowałeś nam Twoje przyszłe Królestwo. Za wszystko to dzięki składamy Tobie i jednorodzonemu Twemu Synowi i Duchowi Twemu Świętemu. Za wszystko, o czym wiemy i o czym nie wiemy. Za jawne i ukryte dobrodziejstwa, które dla nas się stały. Dzięki składamy Tobie również i za tę służbę, którą z rąk naszych przyjąć raczyłeś, chociaż stoją przed Tobą tysiące archaniołów i miriady aniołów, cherubini i serafini o sześciu skrzydłach, wieloocy, unoszący się, pokryci piórami.

powołałeś świat, że Syna Twojego Jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny, który przyszedł. Cały plan zbawienia naszego wypełnił tej nocy, w którą został wydany, a raczej sam siebie wydał za życie świata. Wziął chleb, swoje święte, przeczyste, nieskalane ręce. Dzięki składom i błogosławił, uświęcił, przełamał, dał święty swoim.

dając przeto to zbawienne przykazanie, a także wszystko, co się dla nas dokonało. Krzyż, grób, po trzech dniach zmartwychwstanie, wstąpienie na niebiosa, zasiadanie po prawicy, drugiej pełne chwały ponowne przyjęcie.

zadanie, które dałeś nam, te wspólne i zgodne modlitwy, które obiecałeś spełnić prośby dwóch lub trzech, zgodnie wyznających imię Twoje. Sami teraz prośby sług Twoich spełnij ku ich pożytkowi, dając nam w obecnym wieku poznanie Twojej prawdy, a w przyszłym darując żywot wieczny.

za świątobliwego patriarchę naszego Bartłomieja, za wielce błogosławionego metropolitę naszego Sawę i za najprzewielebniejszego metropolitę naszego Atenagorasa i za wszystkich Chrystusów.

Panie Boże nasz, przyjmij tę żarliwą modlitwę sług Twoich i zmiłuj się nad nami według wielkiego miłosierdzia Twego. Ześlij obfite łaski na nas i na cały lud Twój, który oczekuje od Ciebie wielkiego i obfitego miłosierdzia. Albowiem Bogiem miłosiernym jesteś, miłującym człowiekiem.

Znowu i wielokroć przypadamy do Ciebie i błagamy Cię, dobry i miłujący człowieka, abyś wejrzawszy na błaganie nasze, oczyścił nasze dusze i ciała z wszelkiej zmazy ciała i ducha i pozwolił nam stanąć przed świętym Twoim ołtarzem niewinni i bez osądzenia. Daruj zaś Boże i tym, którzy modlą się z nami, wzrastanie w życiu, wierze i zrozumieniu duchowym. Pozwól im zawsze z bojaźnią i miłością służyć Tobie, aby niewinnie i bez osądzenia przyjąć święte Twoje tajemnice i być godnymi niebieskiego Twego Królestwa.